tere se kamba. Umi rosa puta in tei poja i pave o kube kui. Kaun tamba yo ipo mi ako ilore. Mamanga poka poka. Nitungu sune i poli. Rewi, ah, mantega nasi ama.